0: por el gun.
1: Lata Mangeshkar ebong Kishore Kumar er konthe.
2: Abhilasha film theke.